0: Paprika.
1: Jej, powiedz was.
0: Składam z nim, nie jest 45.
1: A skończysz, składam z nim 45%.